0: Petén, la nueva Ford Ranger Wildtrak enfrenta cualquier camino. Motor 3.0 litros Lion Diesel V6 y 600 Nm de torque. Llama al 79-65-5600.
1: Tila kwa, pechanchan na kinkana loob lakshiwan, aruta kwe smukmukil na lekwang, kaut na kunelik kwan is kawilal ut smetseo.
2: Panat na roksili kutilpan kwa smetseo, kompleben, skomon is kawilal reli kawil kangel. Oksila kawilal rikin li smetseo li kompleben, ut ek ashalanil, kausalik atibalpan par na kulak chaku, patson relak padonil kwitok na kakwek ashkomol irailal. Donuban berke na kajib li kawilal,